0: 94 Beat.
1: Your day, your beat.
2: Check, check. Check, check. 7-6. Słuchaj. Zeko. Zwiesztat. Karlsruhe. Tylko mnie im zwielicht.